hwɛ ɔn wiase meta me ka sɛ ɛyɛ onyame adom ana mɛyɛ te aseɛ sɛ woyɛ w'adwene sɛ wo deɛ wo akasa wo deɛ wonyi nyame nni nti ɛnyɛ onyame na ɛma wo te ase a ɛbɛduru baabi bi no ho aberanteɛ bi ɔyɛ kapintani ɔsi nyankopɔn bi ani hɔ adeɛ a ɔsɛsɛ nyankopɔn hɔ noma kɔma kɔm ne no ɛkɔm de nti nyankopɔn bi ani hɔ na na ɔyɛ obi adwuma wɔ soro ɛna dua no buu no firi soro ba ɛna ɔteam awurade gyimi awurade gyimi ɛna ɔteam awurade nti wise ɔmo no ne yɛadwuma nyɛ asɔ ne sidiem sɛ na obi a sɛ onyankopɔn ne wɔnom no ɛna adua no bu a wɔba wo sɛ awurade nyi hɔ ɔ sɛ ɛdeɛ do ne ɛda no wuo ɛnɛ sɛ wokaka kyerɛ woka kyerɛ nyankopɔn wɔ hɔ dɛ onyame wɔ hɔ ɛyɛ onyame ɛna mepa so yi mu abɔ yɛn ho ban akora yɛn ɛnti sɛ wote wiase a deɛ wɔ mu ne yɛa sɛ ne di kan adwene wɔ tiri mu no a wode bɛnante wiase no ma ne nyɛ adwene papa ma adwene nyɛ adwene papa adeɛ ɛde yɛ wɔ ɛnyɛ wo dɛn ɛmfa nyɛ wo yɔnko sɛ wodi wo nua bɔne wohwɛ nyame anim adi wo nua bɔne ɛmfa nyɛ wo yɔnko ɛnyɛ sɛ wokɔtaa sɔre dɛm kwane sɛ wosom nyame ɛbu ɔnom a ɛwɔ mene mekɔ asɔre wodeɛ mekɔ asɔre ba anaa bɛhu deɛ me ne ɔbɛyɛ ɛna mekɔ asɔre ɛne deɛ ɛnye no o yɛkɔ asɔre kɔsua biribi de ba abɔnten wokɔ sukuu dɛm kɔsua deɛ wɔ sukuu na de aba abɔnten wofa trɛ sukuu dɛm hɔnom ɛbu ɔnom a ne ɔkɔ asɔre no a ɔsɛ ɔkɔ asɔre nti ɔyɛ tiri ni no ɔnya kɔduru asɔre dɛm hɔnom a ɛbuo bi a ɛwɔ soro bi a sɛ de ma sɔfo bi a ɔde mɛma no bɛt afie nnipa ɔ ne ɔmo teɛ ayɔ adwuma nnipa ɔ ne ɔmo teɛ mpatamu nnipa ɔ ne ɔmo teɛ no ɔka yie yɛ boa